chica chica boom, boom boom, chica chica boom, boom boom, chica chica boom, boom boom.